0: bara jada dekhnu bhai nara hoy karale bare ko
1: Jo ban rodai na paro karmai roko hare ko ke ban